Witam serdecznie słuchacze audycji Polskiego Komitetu Radiowego z zacisznego studio rozgłośni 5EBI FM na fali 103,1 MHz i w serwisie cyfrowym EBI World. Na zewnątrz albo za zimno, albo za gorąco, więc lepiej słuchać w domu naszych audycji w sobotę od 8 rano i w poniedziałki od godziny 17. Dziś przy mikrofonie Piotr Leśniewski w programie ponadczasowym, bez rocznic i polityki, tylko z muzyką i sensacjami. Program otworzył motyw z pięknego filmu Groundhog Day, który pobił rekordy kasy w roku 1990 z Billem Murray i Andy McDowell w roli regionalnych reporterów, którzy przez zamieć śnieżną ugrzęźli gdzieś na prowincji. Pamiętamy. No ale u nas nie ma zamieci i miasto duże, murowane, stolica stanu, więc skąd ten początek? Już wyjaśniam, podobno Bill Murray ma polskich przodków, to samo jego filmowy kamerzysta, ten z podkutymi oczami, Stefan Tobołowski. A motyw muzyczny filmu też jakby polski, bo ten sam co w piosence Syrenka, zauważonej najpierw przez naszą radiową Małgosię.

grał młody zespół Menele, a ich pierwsza płyta winylowa Potupajka wyszła zaledwie w roku 2023. A film Groundhog Day, którego sygnałem zaczęliśmy program, jest o miłości bliźniego, wiodącej zasadzie chrześcijaństwa. Wprawdzie w filmie sprawy zaszły nieco dalej, bo para bohaterów w efekcie tej braterskiej miłości znalazła się rano w łóżku, ale oni się tam do siebie tylko uśmiechali. A dziś w programie. Po wiadomościach sensacyjno-naukowych opowiem Państwu o nowych interpretacjach świadomości i poruszę koncepcję grupowej nadświadomości Junga i pól morficznych Sheldraka i co w nich dostrzegli wizjonerzy z nowszych czasów. Przypomnę więc przepowiednie o kolejnej wojnie franciszkanina ojca Klimuszko i innych wizjonerów. I przyjrzymy się zagadce drzewa życia i drzewa wiadomości dobrego i złego i związki tego wszystkiego z obecnymi badaniami splątań kwantowych. Bo dziś w programie nie będzie wiadomości politycznych, tylko naukowe i ezoteryka z muzyką pozytywną, w sumie aż 11 piosenek na godzinę.

śpiewał oczywiście Wojciech Młynarski. Ale to tylko wstęp do dzisiejszych tematów. A jakich? Zacznijmy od sensacji o medycznie stwierdzonej świadomości u klinicznie nieprzytomnych pacjentów. Otóż Nature News z połowy sierpnia roku 2024 przyciąga uwagę tytułem, tłumaczę, ponad 1/4 pacjentów nieprzytomnych z powodu traumy mózgu zachowuje świadomość. Publicysta Julian Nowogrodzki opisuje tam wyniki badań duńskiego neurologa, gdzie pacjenci po wylewie krwi lub zawale nie tylko zachowali pamięć zdarzeń z okresu komatozy, ale aktywność ich mózgów zarejestrowały szpitalne urządzenia. Podobne publikacje 5 lat wcześniej dotyczyły 14% badanych pacjentów. A w początku września pismo National Academy of Sciences podało, że grupa kanadyjsko-angielska wykryła aktywną świadomość u klinicznie nieprzytomnych pacjentów z udarem mózgu, którzy dotąd nie reagowali na prośbę o ruch ręką, stopą lub oczami, ale ich reakcję wykryła spektroskopia po naświetleniu mózgu podczerwienią. Neurolodzy wiedzą, że aby wyobrazić sobie grę w tenisa, trzeba być świadomym, więc pacjenta w klinicznej śpiączce poproszono o mecz w tenisa. I co się okazało? I wtedy jego kora mózgu, słuchu i ta koordynująca ruch wykazała znaczną aktywność neurologiczną. Wyniki wskazują, że aż 15% pacjentów w śpiączce klinicznej wykazuje świadomość. Badania spektroskopią podczerwieni, która przenika łatwo czaszkę, mogą pomóc w diagnostyce mózgu i komunikacji z takimi pacjentami. Czym jest więc świadomość? Niedawno o tym mówiłem, ale dotąd badano to przez aktywność bioelektryczną neuronów mózgu w korelacji z bodźcami, z fazami snów, z medykamentami. Czyli gdy lekarz mówi stół, lampa, nos, a pacjentowi wtedy iskrzy między elektrodami, to znaczy, że ma świadomość. Ale dziś wyjdziemy poza obserwacje medyczne, bo procesy nerwowe w tkankach, owszem, reprezentują akcje mięśni, regulacje hormonalne, choroby i walkę z patogenami, ale już nie wyjaśniają pamięci długich, wirtuozerskich sekwencji muzycznych i słownych, jak wodolejstwo polityków, nie mówiąc już o takich zjawiskach jak telepatia, wychodzenie z ciała, prorocze sny i premonition, po polsku jasnowidztwo, oraz synchronizm przeżyć i zdarzeń. O doświadczalnym potwierdzeniu, że żywe stworzenia synchronizują się jakby telepatycznie, o tym kiedyś mówiłem, że są jakby na jednej fali, gdy stado ptaków czy ryby jak jeden organizm robi zwrot jednoczesny, co widać nawet w szybkiej kamerze sportowej. Warto tu przypomnieć przypadek bliźniaczych sióstr Powers z Queenslandii, których synchroniczne wypowiedzi do kamery telewizji o lokalnym wypadku stały się ewenementem światowym. Siostry Powers, znane w ich miasteczku z jednoczesnych, spontanicznych, prawie identycznych wypowiedzi, są właśnie przykładem synchronizmu, znanego raczej dotąd częściej w świecie zwierząt.

0: śpiewała a la Boratyn.
1: Synchronicity, synchronizm to idea Carla Junga, psychiatry i twórcy psychoanalizy z początku XX wieku, kolegi sławnego Zygmunta Freuda. Ojciec Junga był pastorem, a neurotyczną matkę nawiedzały duchy i to zapewne ukierunkowało ich syna. Jung chciał zrozumieć relacje odrębnych, ale formalnie podobnych zdarzeń, często abstrakcyjne i niezwiązane przyczynowo, i nazwał to synchronicity. Dla przykładu podam taki synchronizm. Przy stole siedzi grono znajomych. Ktoś wypowiada spontanicznie jakąś kwestię, ktoś inny włącza radio, skąd za chwilę pada dokładnie ta sama kwestia. Jung próbował badać takie związki doświadczalnie, ale nieskutecznie, więc rozwinął teorię archetypów, istniejących niezależnie konstrukcji psychologicznych, na które ludzie natrafiają. Na przykład matematyczna algebra istnieje niezależnie, a nie dopiero gdy jest odkryta lub używana tu czy tam. Więc Jung postulował niematerialną nadświadomość grup, z którą łączność mamy na co dzień bardzo ograniczoną. Czyżby Jung był na tropie czegoś większego niż indywidualna świadomość? Przesłanek dostarcza już fizyka kwantowa i zjawisko zwane quantum entanglement, czyli splątanie kwantowe. A że niewiele to ma wspólnego z czymkolwiek, to wsadzono to w fizykę. Ale po kolei. Niezależność ciała i duszy rozpoznawały dawne religie. Przedchrześcijański hinduizm podawał, że za światem codziennym, nietrwałym stoi świat wieczny, duchowy, co już 4 wieki przed naszą erą grecki filozof Platon określał nieśmiertelną duszą, a starożytny Egipt rozróżniał osobę żywą i stojący za nią trwały cień ezoteryczny i trzeci element – spirit, duch, iskrę duchową, która je ze sobą wiąże. Jakże to bliskie chrześcijaństwu, prawda?

śpiewał Marcin Styczeń. A co na to nauka XX wieku? W roku 1980 sławny angielski biolog i następca Junga na steroidach Alfred lub Rupert Sheldrake określił niematerialną domenę odczuć terminem morphic fields, czyli pól morficznych. No właśnie, brak słowa, więc nazwijmy to polami nadświadomości. Coś jak wspólna świadomość Junga, ale jeszcze ogólniejsza, bo wykraczająca poza świadomość stada. Termin morphic Sheldrake wziął z greckiej mitologii od boga Morfeusza, który opiekuje się światem snów, władanym przez jego ojca boga Hypnos, ojca licznych braci i sióstr skrzydlatego Morfeusza. A Morfeusz kontaktował się z bogami, prosząc ich o opiekę dla tego świata snu, a czasem o interwencję. I znów podobieństwo do chrześcijaństwa. Ale uważni słuchacze zapytają natychmiast, czy chodzi tu o świat naszych snów, czy o to, że my żyjemy w świecie snu? Bo kto nigdy nie opuścił swojego ciała, ten nie wie, jak przejrzyście realna staje się wtedy świadomość istnienia w porównaniu z półsenną jawą, do której wraca się po powrocie. Równie realistyczne są odczucia w relacjach osób, które wróciły spoza granicy śmierci. A no właśnie, to był senny świat Morfeusza i tęczy jego romantycznej partnerki, jego matki, patronki dnia, i stryja, patrona śmierci, i babki, patronki nocy, i jego rodzeństwa. To jest świat snu, w którym oni wszyscy przebywają. Nasz świat. Underworld, podziemie, z którego droga na boski Olimp jest blokowana rzekami zapomnienia i roztargnienia. To jest nasz świat. Rzymski Owidiusz, który 1500 lat temu przekazał nam ten grecki mit o świecie snów Morfeusza, w innych partiach swojego dzieła Metamorfozy wyraźnie już pisze, że ów świat snów to miejsce kary, taka jakby karna kolonia dla dusz.

śpiewała Kaja Paschalska. No, koniec mitologicznej dygresji. Ów następca Junga, angielski biolog Rupert Sheldrake z aptekarskiej rodziny metodystów, absolwent Harvardu ze stażem w Cambridge, jako młody doktorant badał fizjologię roślin w Malezji i Indiach. Sheldrake już wtedy postulował, że zjawiska, które raz się zdarzyły, mają odbicie w polach morficznych, więc później powtarzają się łatwiej, co określił rezonansem morficznym. Ale Hindusi jego koncepcję przyjmowali wzruszeniem ramion i słowami, że to jest przecież u nas znane od tysięcy lat. Sheldrake, ciągle aktywny, ma kilku następców i dwie grupy międzynarodowe – Galileo Commission i Essentia Foundation. Ale w Europie lat 70. to była sensacja. Media fantazjowały, że rozwiązywanie krzyżówki wieczorem jest szybsze, bo setki wcześniejszych amatorów krzyżówek to ułatwiły, ładując kolektywną nadświadomość. Niespodziewanie koncepcję Sheldraka poparł Brian Josephson, brytyjski współtwórca mechaniki kwantowej, a w roku 1973 laureat Nobla. Prowadził on wtedy prestiżowe Cavendish Laboratory badające kwantowe aspekty świadomości. Dziś pracują tam już zespoły nowego pokolenia. Mimo to w roku 1991 koncepcję zbiorowej bionadświadomości Sheldraka pismo Nature uznało za eksperymentalnie niesprawdzalne śmieci. Więc Sheldrake pisał kolejne książki i istnienie pól morficznych weryfikował eksperymentalnie. Że psy zamknięte w domu wcześniej wyczuwają, gdy ich właściciel wraca po pracy, gdy jest zaledwie na rogu ulicy. Że zwierzaki przeczuwają nadchodzące nieszczęście lub że nadświadomość daje nam znak, gdy ktoś nas z tyłu obserwuje i momenty spontanicznej telepatii, gdy coś wpada na myśl pomiędzy bliskimi osobami i o sile nienawiści. Czy przykłady sięgania poza własną pamięć nawet w przyszłość? Modne wtedy testy telepatii w scenerii telewizyjnych świateł i kamer dawały mętne rezultaty, więc Sheldrake przeprowadził w roku 2009 wśród przypadkowych osób aż 419 testów z użyciem e-maila. 42% testów potwierdziło telepatię, ale reszta była niewyraźna. Najlepsze efekty były w grupie młodych, 20-parolatków i nastolatków. To dowodzi, że pomaga w tym emocja, impuls, iskra i zapał. A tymczasem nasz polski zakonnik, ojciec Czesław Klimuszko, zielarz słynący z proroczych wizji, był żywym dowodem na istnienie nadświadomości i dostępu do pól morficznych. Klimuszko, rodem z Podola, z wielodzietnej, ubogiej rodziny wiejskiej, jako nastolatek ruszył w świat i mając lat 20 we Lwowie wstąpił do zakonu. Jego pierwsze widzenie, tygodnie przed wojną, przekazało tragiczny finał kampanii wrześniowej. W czasie okupacji Klimuszko osiadł w klasztorze w Elblągu i pomagał ludziom ziołami. Na oku miało go gestapo, a po wojnie polski UB, ale milicja korzystała z jego pomocy w trudnych sprawach znajdywania zwłok. To on opisał śmierć partyzanta AK majora Dobrzeńskiego, czyli sławnego Hubala, którego oddział prowadził krwawe i brawurowe walki z Niemcami w lasach od Radomia do Sandomierza aż do kwietnia roku 1940, czyli długo po ostatniej październikowej bitwie pod Kockiem brygady generała Kleberga.

0: Piosenkę Ocean Myśli śpiewała Staszka. W jednej ze swoich książek ojciec Klimuszko tak podsumowuje swoje wizje. Nadświadomość to wszystko to, co pochodzi od Boga, najwyższej inteligencji, źródła wszech rzeczy. Możemy ją nazwać jak nam się podoba. Jest to coś nieuchwytnego i niezrozumiałego. Boski plan, którego rąbek tajemnicy zostaje nam uchylony dzięki jasnowidzeniu. Klimuszko już w latach 70. znacznie przed wybuchem Solidarności przewidział rozpad ZSRR i powstanie niezależnej Ukrainy. Przewidział też dramatyczny upadek krajów Zachodu do końca roku 2028, ale zaznaczał, że Polsce będą się kłaniać narody Europy. Może chodziło o polskiego papieża. Klimuszko podkreślał też, że Polska będzie bezpieczna, a trzecia wojna nie przejdzie przez teren Polski. I przewidział obecne masowe inwazje pontonów z emigrantami islamskimi i afrykańskimi na plaże Francji, Włoch i Anglii, choć brał ich za wojsko, pisząc tak. Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i włoskie dzieci, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Klimuszko wydał 3 książki o ziołach, o parapsychologii i tę z przepowiedniami. Parę razy pisała o nim prasa PRL, a 2 lata przed śmiercią dał taką wizję Europy. Cytuję. Widziałem ścianę wody idącą na Paryż, wyższą od wieży Eiffla, porywała ludzi, którzy się czepiali poręczy balkoniku. Wody sunęły straszną potęgą. Widziałem statki, zanim się wywróciły dnem porośniętym zielono i zwał porwanych dachów, autobusów i ciał ludzkich. Widziałem to jak z balkonu, cały obszar aż po horyzont. Wody szły przez Niemcy, aż sięgnęły Polski. Woda pokryła Elbląg, z Kaszubi zostanie kilka wysepek. Tu nasuwa się uwaga, że my wszyscy też widzieliśmy te sceny, gdzie? W telewizji, jako fragmenty wiadomości oderwanych w czasie i miejscu rozmaitych powodzi i kataklizmów, więc, idąc tropem Sheldraka, mogliśmy zasilić albo zaśmiecić takimi obrazami pola morficzne, które istnieją poza czasem, poza naszym czasem.
1: A kiedy mi się snudzi,

grał zespół Pod Budą. Wróćmy do odkryć najnowszych. Już 12 lat temu zaobserwowano niespodziewanie identyczne stany lub zachowania odległych od siebie fotonów, elementów światła, a później też i atomów. Przyćmiło to przedwojenne pomysły statystyki kwantowej fizyków Einsteina, Podolskiego i Rosena i niezależnie austriackiego Schrödingera, który dał nam ten termin splątanie, czyli związek, splot. Ale to były zaledwie symboliczne opisy, aż w końcu lat 50. student fizyki Hugh Everett, który jak typowy Amerykanin strzelał szybko, w swojej pracy doktorskiej dał ideę wielości równoległych wszechświatów, co w szacownej Europie nazwano frywolnym pomysłem. Everett umarł w wieku lat 52, bo jadł byle jak, a pił chętnie, jak tłumaczył jego syn Mark, solista rockowy, więc znacznie bardziej znany niż jego ojciec. Ale wróćmy do splątania. Jest to trwały związek atomów, nie tylko odległych w przestrzeni, ale też w czasie. I w roku 2024 trzem fizykom za eksperymentalne zbadanie splątań między fotonami przyznano Nagrodę Nobla. W tymże roku zespoły w Chinach, Holandii i USA wykazały możliwość transmisji sygnału przez takie oddalone od siebie splątane partie światłowodów i tworząc nowe splątania laserami. Te splątania są bardzo krótkotrwałe i niepewne, jakby ciągle tworzyły się i znikały jak jakieś migoczące iskierki. Nasuwa się tu myśl, że cząstki żywych organizmów też mogą mieć związek z siatką rozproszonych w przestrzeni i czasie atomów. Stado ptaków może być synchronizowane przez splątaną z nimi pajęczynę atomów. Taki synchronizm stada ptaków czy ryb każdy obserwuje na co dzień, a niedawno mówiliśmy tu o doświadczalnym potwierdzeniu synchronizmu zwierząt, a nawet roślin. Splątania badał zespół przy Europejskim Ośrodku CERN. Tylko że zmierzone przez nich splątania trwały krócej niż 1/10 mikrosekundy, bo tylko tak krótko splątane cząstki brzmiały zgodnym rytmem. Ale biznes chce splątanie używać znacznie dłużej do zabezpieczeń szyfrowych, tajnej komunikacji lub budowy elementów tajnej pamięci, więc komercyjne wyniki badań pozostają w sejfach. W sprawę zainwestował potężny koncern Google i wyprodukował procesor Sycamore, który w środku żongluje fotonami. Takie fotony trzeba mieć, więc wielomilionową fortunę w projekt kwantowego źródła światła w ciemno zainwestowały Dania i Niemcy, a więc naukowcy za sławę i tytuły oddali w przypadkowe ręce narzędzia dominacji nad ludźmi i to bez użycia wojen. To wyścig o władzę absolutną. I znów kłania się wizja Orwella.

bohater. To był przebój supermocy zespołu Męskie Granie. A więc czy kwantowa nadprzestrzeń, w której liniowy czas nie istnieje, to odpowiednik przestrzeni astralnej, boskiej, dostępnej jasnowidzom, którzy tam widzą nieuporządkowane czasowo fragmenty? Jak pomieszane czasowo przepowiednie Nostradamusa, średniowiecznego wizjonera kościoła i medyka, który w roku 1555 zostawił po sobie aż 10 tomów pełnych symboliki czterowierszy w języku starofrancuskim. Tematem głównym Nostradamusa jest inwazja muzułmańska, bo inwazji się wtedy bała cała Europa. No i ten temat nam wraca. Nostradamus załącza mapę zislamizowanej Europy dostępnej w krajach arabskich i przepowiada, że jakiś Mahdi, przywódca islamskiego wschodu, w ciągu 27-letniej wojny zdobędzie Europę od południa, likwidując kościoły i połowę mieszkańców. Co ciekawe, na tych mapach wolne pozostają wschód Niemiec, Polska i Norwegia, podczas gdy zislamizowana kalifatem jest tam nawet Rosja. Jak to jest możliwe? Otóż Lechia, czyli Polska, ma zawrzeć rozejm lub sojusz z Arabami, bo pamiętajmy, że Arabowie to sunni, dystansujący się od szyickiego kalifatu. A potem flota z wojskami Anglików, Lechitów, Rumunów i Czechów przez Gibraltar odbije kraje Europy i ostatecznie Wielka Lechia zajmie wszystkie tereny słowiańskie na wschód od rzeki Łaby, aż po Ural, Kaukaz i Morze Czarne. I tak samo jak Klimuszko, Nostradamus wróży Lechii sukces, cytuję. Narodzi się biednemu Słowianinowi trzeci krak, potomek wielkiego królewskiego rodu Jagiellonów. Niezwyciężony dowódca wyzwoli kraj od muzułmanów, zastąpi na wschodzie wielkiego Rusa, zostanie królem Polski i 12 narodów Europy jako przyjaciel króla Henryka. Razem z Francją w Wielkim Przymierzu rządzić będą Europą. Po 500 latach kraj Jagiellonów powstanie z kolan. Koniec cytatu. A dalej Nostradamus przepowiedział najpierw wojnę domową w Rosji, po czym absolutną władzę trzeciego kolejno władcy wszechrusi. Chodzi tu zapewne o Putina. Łysy generał tego władcy przez 3 miesiące będzie niszczył bunt scytów, czyli Ukrainy, ale straci przewagę w obliczu zachodniej broni. Wtedy Rosja zaatakuje zachodnią Ukrainę, a po roku 601 nowej liturgii kontratak wojsk polskich i wybuch III wojny światowej. No, dobrze byłoby wiedzieć, kiedy to ma być. Szukamy więc, kiedy był rozłam kościoła zachodniego i ortodoksyjnego. Rozłamy były dwa, ale nas dotyczy ten drugi, zakończony kongresem w Konstancji w roku 1418. Ale Nostradamus mówi o wejściu nowej liturgii, a to już rok 1429, rok odejścia papieża starej liturgii Klementa VIII. Plus 601 rok daje rok 2030 jako wybuch III wojny światowej w efekcie ataku Rosji na Ukrainę. A więc wojna światowa już w roku 2030. O zimie, być może nuklearnej, śpiewa Grzegorz Turnau.

A jakie były przepowiednie innych polskich wizjonerów? Przed II wojną najsłynniejszy, nawet poza Polską, był inżynier i asystent sławnego chemika Mendelejewa Stefan Osowiecki, kształcony w Petersburgu. Za rewolucji bolszewicy skazali go na utratę majątku i śmierć, czego jakoś uniknął, i przez 20 lat aż do wojny był znanym warszawskim przemysłowcem i autorem książek o zjawiskach paranormalnych. Jego klientami byli nawet wielcy dowódcy Piłsudski i Sosnkowski i giganci sceny jak Paderewski, Szymanowski i Rubinstein. Osowiecki pomagał wielu osobom, a za okupacji ostrzegał Żydów przed aresztowaniami. Podobnie jak Nostradamus, przewidział trafnie własną śmierć na samym początku Powstania Warszawskiego. A czy przewidział drugą wojnę? W mediach uspokajał, że wojny nie będzie, ale znał prawdę i ujawnił ją tylko kilku osobom zaufanym i prezydentowi, że klęska Polski będzie straszliwa, a Niemcy zajmą pół Rosji. Ale prorokował, że potem Polska będzie większa i potężniejsza niż przed wojną. Przewidywał też wzrost potęgi Europy, a więc Unię Europejską, i jej upadek prowadzący do krwawego najazdu wschodu. Żona Osowieckiego, Zofia, aktywna jeszcze w latach 60., opowiadała o zdolnościach męża, czytania myśli, kontaktach ze zmarłymi, telekinezie, czyli poruszaniu rzeczy samą siłą woli, i rozpoznawaniu aury wokół osób, których czeka śmierć. Uważano, że Osowiecki miał psychiczny dostęp do jakiejś sfery wiadomości dobrego i złego spoza naszego wymiaru. Podobnie jak Klimuszko, powojenny szczeciński astrolog Leszek Szuman miał wizję ogromnych kataklizmów typu tsunami w USA i Europie, ale uspokajał, że ta fala nie dosięgnie Polski. A aktualny jasnowidz Krzysztof Jackowski ze śląskiego Człuchowa, znany z internetu i telewizji i pomagający zwykle odszukiwać osoby zaginione, przewidział ataki COVID-u w Polsce, a później ostrzegał przed nawrotem koronawirusa. A zaledwie kilka tygodni przed strasznym potopem na jesieni roku 2024 w hiszpańskiej Walencji, Barcelonie i dalej alarmował, że europejski kraj nad Atlantykiem spotka nieszczęście, które może nastąpić też w innych krajach. Jackowski przed kłopotami ostrzegał też Izrael oraz przewidywał, że położenie Polski w Europie doprowadzi do jej rozłamu na dwie części. Poza tym Jackowski wróżył krach finansowy, co już każdy widzi, a w polityce Jackowski przewidywał zmianę militarnej orientacji Turcji i dramatyczne zniszczenie Ukrainy, czyżby atak nuklearny, i to, że Putin ma upaść i zastąpi go trójwładza.

Śpiewał Michał Rudaś. Ciekawe, że jasnowidze, widząc tyle, nie lokalizują czasu. Czy jednoznaczny, liniowy czas tam nie istnieje? Einstein w ślad za niemieckim fizykiem Minkowskim traktował czas jako czwarty niezależny wymiar, ale w fizyce kwantowej absolutny czas jest zbędny, tam są tylko czasy indywidualne lub chwilowe, bo to jest gąszcz splątanych pajęczyn subiektywnie przeżywanych zdarzeń i dlatego pora na biblijne drzewo wiadomości dobrego i złego, u anglosasów zwane krótko Tree of Life, czyli drzewo życia. Ale to są raczej dwa różne drzewa w rajskim ogrodzie, bo drzewo życia, ściślej krzew figowy albo winorośl, to było drugie drzewo w Biblii hebrajskiej, którego owoce dawały nieśmiertelność. Jego symbolem był siedmioramienny świecznik, żydowska menora. Natomiast bliższe naszej tradycji jest adamowe drzewo wiadomości dobrego i złego, którego owoce oferowały świadomość moralną. A artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja, zapytana o opis drzewa życia w różnych kulturach i religiach, dała mi taką lapidarną odpowiedź. Drzewo życia jest archetypem wielu starych kultur. U Sumerów związane było z boginią Inanną. W mitologii nordyckiej drzewo to zwane jest Yggdrasil. W Biblii, w Księdze Stworzenia, drzewo to reprezentuje wieczne istnienie i wszechwiedzę. W żydowskiej kabale jest symbolem świętości i świętego zrozumienia. Drzewo świadomości wszystkiego było drzewem w raju, którego owoce radził Ewie jeść wąż. Koniec cytatu. Intrygujące, że w sumeryjskim eposie opisującym stworzenie świata, czyli eposie o Gilgameszu, jest też opis stworzenia kobiety z jego kości i jest tam też wąż i drzewo życia zwane dalej drzewem wiadomości, na ile pozwala interpretacja ich tekstu klinowego. I co ciekawe, współżycie intymne odpowiedników Adama i Ewy określone jest tam terminem splątanie. I chodzi raczej o splątanie psychiczne, więc może powinno się mówić drzewo splątania dobrego i złego. A brytyjscy archeolodzy za czasów królowej Wiktorii przekazali z terenu Iraku do British Museum cylindryczną pieczęć lub matrycę sumeryjską liczącą już 4,5 tysiąca lat. Przedstawia ona mężczyznę i kobietę wyciągających ręce ku drzewu z jednym owocem. Co więcej, w tle za nimi ukazuje się wąż. Czyżby to wąż był symbolem splątania kwantowego?

ale symbol drzewa życia i wiedzy, a może świadomości, znany był w wielu innych starych kulturach. Na starożytnym wschodzie, poza Sumerami, był też u Asyryjczyków, gdzie oznaczał porządek świata, a w mitologii egipskiej ten symbol pojawiał się przy bogini Hator i bogu słońcu Ra. Znany też w starożytnej Grecji, a po Biblii jest także w islamie. Symbol drzewa życia był też w starochińskiej filozofii Dao, jako drzewo, którego owoc daje 3000 lat życia. A w Biblii wymieniani są pierwsi patriarchowie żyjący 1000 lat. Czy jedli owoce tego drzewa? I zaskoczę Państwa, że jest też w kosmologii nowozelandzkich Maorysów, którzy zwą je drzewem wszystkiego, drzewem wszechrzeczy. Drzewo życia znane było nawet wśród plemion celtyckich, gdzie reprezentowało raczej koniec życia. Za to w filozofii buddyjskiej drzewo życia było olśnieniem i wyzwoleniem dla Buddy i związane tam było z kołem życia cyklicznego. A teraz drzewo życia jawi się nam jako gęstwa splątań kwantowych, gdzie naszą czystą, wolną świadomość co krok, co sekundę oblepiają tysiące nowych splątań i tak się miotamy z godziny na godzinę, od rana do nocy i rok po roku i cofamy się raz po raz, jak w filmie Groundhog Day, aż do wyzwolenia. Ale to tylko taka mini wersja dla radia, bo leksykon Stanford University poświęca temu aż 25 stron druku w kontekście kwantowych aspektów świadomości. Za chwilę koniec programu i pora się żegnać, więc wszystkim słuchaczom życzę łagodnego zodiaku. Przyznaję, że tematyka dziś była trudna, ale kto ma internet, ten może słuchać naszych audycji w serwisie cyfrowym 5EBI. A na zakończenie słuchamy piosenki zespołu lat 60. Wiślanie z solistką Grażyną Litwin.

0: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. W Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
1: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1-800-422-737.
2: Carers SA, supporting 5EBI FM.